sumuo ɔne yɛ ne wɔ hɔ na no david hui na david sɛ sɛ menam sum kabi mu a ɛwurade ne mehaa